Edin, mnoho specijalen koncert, ispełnen z najgolemite hitowe i lubimi pesni na pokolenie Bulgari. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kukubend i Ivana na 17 oktobry, Farena